Ulice tane do mirongo vine no mirongo vine na ribe. O chanjewa chanjuru vedento o vandukai wanga kuchumbuli ya Kristo idwarishiwe. O vandukai wanga kuchumbuli